0: Il kikelech, li shtiachela bakel, utrokana kwish shtiacheli amech, shosh, shtiacheli na lesrib, li nekeshtau li kwink ut malach ebli ish nakeke kwenchish kabichaleb, hokana kwisa hospitare li neba, na ushman rilbal li halan halan shtiachel sa li kikelech, na ushman ultrasonido, re rilbal makwan li kanasa chuam, rilbal shtiachel shkob li saech, ut shtiachali kana, na ushman rayos x, shtiachela akwam, hokana kwin na ushman li chook, shtiachaleb, li ning ut ebli kokal, ut hokana kwish shobal Kana nakwansa juam, nachoman li kehel hernia, apéndice, tumores ut kwanchik shkomon, arin nakachkul chisasa chol, kana Miriam Winter de Rosado, utli doctor Pedro Rosado, matesh balai, chabil sakalina jej, utjokana kuichabil nekebanok, sa hospital relineba, lishboklebal 5550-2635, lishboklebal chirulikaibs kakalonar lejunkutan aan 7722-4626, noko atin. Naxa Erchi.
1: Nakwankosa Ebli Cooperative aan Reschab y Lobrezinkil de Kakwanjik. Oka an nak nakok angelaksa komonil. Resh anunkil chichabil lihunjunk chik angel. Utshtaupal li uchinin. Nakabuklech ol. Rerapinkil rahlal kutan shkiab shkush fedekober natipla o konal re ela.
2: La radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Por eso, si usted quiere que sus ventas crezcan y crezcan, anuncie su marca con nosotros. Los expertos.

0: Fuerza Grupera.
1: Tila kwa, pe chan chan na kinka na loob lak siwan, pero ta kwi smukmukil na le kwang, kaot na kunelik kwan is kawilal uts meteo.
2: Paana na roksilik kutpilpan kwa is meteo, komplemen skumon is kawilal reli kawil kanjel. Oksila kawilal rikin is meteo li komplemen, ut ek ash halanil, tausalik atibalpan par na kulak chaku, pat ondre lak padanil kwitok na kakwek ash komolira ilal. Tonopan berke na kajib li kawilal.